0: Adisamia,
1: Adisamia,
0: Hayanyamina dum,
1: Jejejeje,
0: Adijimia,
1: Adijimia,
0: Hayawadu kwara,
1: Jejeje,
0: Adisawa,
1: Adisawa,
0: Hayawadu kwara,
1: Hayanyamina dum,
0: Sametia, Sametia, Sametia, Sametia, Sametia.